słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Sağ olun.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zastanowimy się nad przyszłością turystyczną Podlaskiego. Powiemy o pracach nad aktualizacją strategii województwa oraz o kampanii informacyjnej wojewody podlaskiego dotyczącej bezpieczeństwa w przypadku konfliktu zbrojnego. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki w naszym regionie. W tym roku z okazji Światowego Dnia Turystyki przedstawiciele branży przyjechali do Augustowa. Pewnie w dużym stopniu dlatego, że w ostatnich latach nasze województwo nie było najpopularniejszym kierunkiem wypraw i wycieczek. Na szczęście zmienił to działający od wiosny ubiegłego roku Podlaski Bon Turystyczny, obecnie Czek Turystyczny, o czym przypomniała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
6: Mam nadzieję, że ten Czek Turystyczny, który został ponownie uruchomiony wspólnie również z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspomoże okres posezonu, że będzie więcej gości właśnie w tym okresie, w tym pięknym jesiennym czasie. Ten rok, myślę, mimo że mamy dopiero za sobą 9 miesięcy, zaliczymy do bardzo udanych. Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, niezwykle atrakcyjny, czysty, ze świetną, jeśli nie najlepszą na świecie jakością usług i w proporcjach do ceny jest to bardzo dobra relacja.
5: Jak dodała Magdalena Krucz, Polacy uwielbiają odpoczywać w swoim kraju.
6: Cieszy on się bardzo dużą popularnością wśród Polaków. Widzimy ten trend już od kilku lat. Odwiedzamy różne zakątki Polski bardzo często i w dużych ilościach, ale również turyści zagraniczni nas kochają. To widać w mediach społecznościowych, gdzie jest mnóstwo relacji od influencerów, którzy właśnie w sposób taki bardzo pozytywny mówią o naszym kraju. I mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych opinii, uwag, a tym samym coraz więcej tych turystów, którzy będą do nas przyjeżdżali, Polaków, którzy będą jeździli po Polsce. Mimo iż no dość blisko tutaj, może nie przy tym regionie, ale generalnie Polska Wschodnia dotknięta jest przez wciąż konflikt trwający w Ukrainie. Niemniej jednak nie przeszkadza on temu, że postrzegani jesteśmy i jest to oczywiście prawda jako kraj niezwykle bezpieczny.
5: Magdalena Krucz pytana przez dziennikarzy o to, jak postrzegane jest Podlasie i nasza turystyka z perspektywy krajowej, przyznała, że nie jesteśmy co prawda w pierwszej trójce. Nie mamy gór, nie mamy morza.
6: Ale zyskuje na popularności właśnie ta atrakcyjność, ta ilość produktów, ale przede wszystkim autentyczność. To, co można w tej chwili, turysta chce doświadczać. Już nie chce jechać od punktu do punktu, zjeść gdzieś posiłku, chce doświadczać. I chyba nie ma lepszego województwa, lepszego regionu, który może zaoferować tą autentyczność. W związku z tym popularność jest coraz wyższa i mam nadzieję, że przyszłoroczne statystyki pokażą, że region Podlaski będzie przynajmniej w pierwszej piątce.
5: Jak sytuację widzi z kolei marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem?
7: Ta kadencja samorządu rozpoczęła się przed wakacjami 2024 roku i razem z panem marszałkiem Bogdanem Dyjukiem, z panem przewodniczącym Cezarem Cieślukowskim, z panią prezes Katarzyną Sadowską zderzyliśmy się z wielkim problemem branży turystycznej, z totalną zapaścią, z brakiem turystów w naszym regionie. Wynikało to z zamkniętych przejść granicznych, z muru na naszej granicy z Białorusią, z tego wizerunku województwa jako miejsca niebezpiecznego. I szanowni państwo, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu, z Polską Organizacją Turystyczną, udało nam się ten trend odwrócić. zrobić. Pomogły nam temu nasze też regionalne pomysły, nasze produkty lokalne, takie jak podlaski bon turystyczny, jak program Poznajemy Podlaskie, jak turystyczna ósemka i dane, które już dzisiaj wiemy. Rok 25 to był rok, kiedy mieliśmy o 54% wzrost ilości noclegów w naszym województwie. Ten rok będzie rokiem, kiedy odnotujemy kolejny wzrost. Szacujemy, że to będzie na poziomie około 20%. To pokazuje, że te pomysły i ta współpraca, o której ja teraz powiedziałem, przyniosła efekty dla naszego regionu. Chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turysty. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego. Nie konkurujemy z morzem czy z górami, ponieważ nie mamy ani morza, ani gór. Konkurujemy z tymi regionami, które tak jak my szukają turysty, który szuka spokoju, turysty, który chce pojechać do lasu, chce popływać po rzekach, pozwiedzać dany region. I tu, szanowni państwo, jesteśmy we wszystkich tych dziedzinach pod kątem takiej turystyki w ścisłej czołówce. Ale jest to co powiedziałem na początku, efekt dobrej współpracy między innymi z Polską Organizacją Turystyczną. Żeby taka współpraca mogła być, trzeba właśnie budować te mosty współdziałania, współpracy i te mosty budujemy od samego początku tej kadencji. Nie było tych mostów wcześniej i dzięki temu każdy mój wyjazd zagraniczny, czy wyjazd chociażby pana marszałka Bogdana Dyjuka, ma element obowiązkowy, a tym elementem obowiązkowym jest spotkanie z organizacją zagraniczną Polskiej Organizacji Turystycznej. I dzięki takim właśnie rozmowom, chociażby już w tym roku mieliśmy 8 wizyt dziennikarzy z całej Europy, z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Finlandii, Norwegii, a też takie były wizyty w zeszłym roku, co powoduje, że również ten turysta zagraniczny, którego chcemy w naszym regionie widywać, przyjeżdża, widzimy już go, a to właśnie dzięki temu, że możemy, dzięki przychylności Polskiej Organizacji Turystycznej na każdym naszym wyjeździe zagranicznym z przedstawicielami tych zagranicznych oddziałów spotykać się i te wsparcie otrzymujemy i dzięki temu możemy także promować nasz region poza jego granicami.
5: A co na to sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś?
0: Widać, że region sobie dobrze zdefiniował jakby ten problem i bardzo mocno postawił od 2024 roku na promocję trochę inną. My to teraz wspieramy tym czekiem. Sam jestem bardzo ciekawy, jak w tych czterech województwach, w których ten czek jest realizowany za zgodą polskiego parlamentu, bo polski parlament, jak państwo wiecie, dodał nam pieniądze na to, na ten nasz pomysł, który przedstawiałem w parlamencie i Sejm i Senat uznał to działanie za korzystne. Mam nadzieję, że to pokaże właśnie te kolejne wzrosty 20%. A co dalej? No dalej potrzeba temu regionowi niewątpliwie do pełni szczęścia uspokojenie sytuacji międzynarodowej. Bo to, że jesteśmy postrzegani jako destynacja bezpieczna, tak, ale ktoś musi tutaj przyjechać i wtedy mówi wow, tu jest bezpiecznie, tu jest czysto. Ale niekoniecznie z perspektywy Ameryki Północnej czy Azji może tak pomyśleć będąc tam. Dopiero z tym bezpieczeństwem zmierzy się, kiedy przyjedzie tu, do Augustowa i będzie miał taką opinię. Więc wierzący niech się pomodlą, żeby się to wszystko skończyło. Niewierzący niech trzymają kciuki. To jest potrzebne niewątpliwie całej polskiej turystyce, żebyśmy jeszcze szybciej i jeszcze mocniej dążyli do tego, żeby przekroczyć w najbliższej przyszłości 200 miliardów złotych do budżetu z sektora turystyki. Jak państwo wiecie, różnie licząc 165-180 miliardów w 2025 roku i to dynamicznie teraz jakby tą granicę przeskoczymy w 2026, to już jest przesądzone po tych 9 miesiącach. Jest się z czego cieszyć, jest ku temu sposobność, żeby świętować, ale też chcemy, podobnie jak rok temu w Kołobrzegu, zastanowić się, co by tu jeszcze poprawić, jaki kierunek horyzontalny przyjąć dla polskiej turystyki i będzie dużo praktycznych według mnie wniosków. Największym wyzwaniem przed sektorem turystyki, który jest do 2035 roku, to jest jedna rzecz. Musimy w granicach między 200 a 100 tysięcy więcej przygotować osób do pracy w sektorze. Niebywałe. Jak to zrobić? I tutaj współpraca z innymi resortami jest potrzebna od zaraz. Ze szkołami zawodowymi, rzemieślniczymi. Tej świadomości według mnie polski rząd nie posiada w pełni i teraz musimy my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki z naszymi interesariuszami bardzo mocno postawić jeszcze w tym roku tą kwestię. To jest wielki konkret, który stoi przed nami i na pewno wyzwanie.
5: Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
4: Edukacja w Białymstoku.
5: Ponad 1 100 000 zł na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego, oferujących opiekę nad najmłodszymi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 000 zł w przypadku żłobka, 60 000 zł w przypadku klubu dziecięcego i 20 000 zł w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
5: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
9: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw, pozyskaliśmy na ten cel 300 000 zł, wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca, w tym roku uczęszcza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 000. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
5: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
10: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażyć. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy, nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
5: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jak Podlasianie uratowali turystkę w słowackich Tatrach, o zmianach w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wybierzemy się też na stacje benzynowe oraz powiemy, jaka pogoda czeka nas jesienią.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
11: Magda Tkaczek, zapraszam. Podlascy pogranicznicy uratowali rannego turystę w słowackich Tatrach. Trzej funkcjonariusze podczas wycieczki w góry zauważyli mężczyznę, który upadł na szlaku pod Rysami. Udzielili mu pierwszej pomocy i pomogli sprowadzić do najbliższego schroniska. Stamtąd poszkodowanego do szpitala zabrał śmigłowiec. Polityczne roszady w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Stanowisko traci pierwszy wicewojewoda Paweł Krutul. Premier Donald Tusk zdecydował, że zastąpi go lider Nowej Lewicy w regionie, Arkadiusz Waszkiewicz. Tymczasem jazda autem coraz bardziej drenuje portfele zmotoryzowanych. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł może przekroczyć średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
12: Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest jest zdecydowanie nieakceptowalne.
11: Teraz średnio w Podlaskiem za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 86 groszy, 8,92 za olej i 2,94 za gaz. Budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już od przedszkola, mówią eksperci pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego w Białymstoku, mówi dziennikarka Sylwia Czubkowska.
13: Trzeba wzmacniać redakcję, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych.
11: I warto zwrócić uwagę, że portale społecznościowe, skąd często czerpiemy informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji. Duże emocje na pewno wywołuje nauka, zwłaszcza wśród uczniów ostatnich klas liceów i techników, którzy przygotowują się do matury. Pomoc oferuje Uniwersytet w Białymstoku i trwa nabór chętnych do udziału w kursach przygotowujących. A klimatolodzy zwracają uwagę na coraz wyższą temperaturę globalną i napływ powietrza z nad Afryki. To oznacza, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła, jednocześnie wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
14: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
11: Według prognoz w Białymstoku po weekendzie termometry wskażą ponad 20 stopni.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Woda, żywność, leki, latarka, radio i naładowany powerbank. To podstawowe elementy domowego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Aby zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do bycia gotowym na ewentualny brak prądu, wody albo dostępu do podstawowych produktów, powstała kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Babcia Kryzysia. Dzięki filmikom, ulotkom i plakatom będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę – Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, ulotkach, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy
8: podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami babci kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
5: Anna Trochimczuk.
16: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
5: Kampania zwraca również uwagę na psychologiczny aspekt przygotowania do sytuacji kryzysowych, mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
17: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
5: Kampania Babcia Kryzysia jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, dodaje wojewoda Jacek Brzozowski.
8: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi. To są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć.
5: Poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie, jak się zachować na wypadek sytuacji kryzysowej, Jacek Brzozowski dodał.
8: Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
5: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
5: Władze województwa podlaskiego rozpoczęły prekonsultacje dotyczące strategii rozwoju regionu. Będzie to kilka spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firm. To w najbliższych dniach, a w przyszłym roku odbędą się szerokie konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu w Białymstoku, ale także z Politechniki. przewoźniki i z Uniwersytetu Medycznego. I jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. I sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy, będziemy się starali to przypisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 28-34 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
5: Aktualizację strategii przygotowuje zespół ekspertów pod kierownictwem ekonomisty profesora Roberta Ciborowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
18: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo, my wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
5: A w jakim kierunku ma przebiegać ta aktualizacja strategii?
18: Niektóre rzeczy zostają te same, to znaczy wszystko zaczyna się od gospodarki, a więc na pewno przedsiębiorczość, na pewno rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych, tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda, a więc gospodarkę. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć, moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania.
5: Karol Pilecki, szef Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego.
19: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. Dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
5: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
20: Rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, a samo zamknięcie dokumentu, czyli aktualizacja strategii powinna być już zamknięta do końca 2027 roku.
5: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
4: Ważne w Białymstoku.
5: Białostoczanie przesiadają się właśnie na 28 nowych autobusów, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
21: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe, jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich 3 spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą nowe autobusy.
5: Nową flotę białostockich autobusów wychwalał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Po 52 latach znika jeden z charakterystycznych napisów przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Ze ściany budynku Muzeum Wojska zdjęto litery tworzące napis nazwy instytucji. Placówka zamknęła swoją dotychczasową siedzibę w maju i przygotowuje się do przeprowadzki na ulicę Węglową. Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski nie ukrywa sentymentu do budynku, w którym muzeum mieściło się do tej pory.
1: Piękny budynek, modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczanić przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest ta, że bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach, no ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawną bazę, 13. bazę intendencką z 1964 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest mówi nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. Na Węglowej będziemy mieli ponad 6 tysięcy metrów w ogóle terenu. Sam budynek nasz nowy to ponad 2300 metrów i tam 700 czy 800 metrów powierzchni wystawienniczej, a galeria sportu będzie liczyła 1200 metrów, czyli dwa razy więcej niż mamy tutaj, więc to zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenia różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, i jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście serce będzie zawsze na Kilińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kilińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez dwa lata to myślę i tak oswoimy, że będziemy się czuć.

0: Czy jesteśmy też, tak będzie w takim gronie miast już europejskich, jak Wiedeń czy Berlin, gdzie te wyspy kultury swoje mają, te muzeum. No i dołączamy do tego zacnego, eternego grona i jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za dwa lata spróbuję Państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska, jeżeli to się liczy na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska, może bardziej białostocencery, może bardziej skierowani na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam stu, kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie Państwo za dwa lata, sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
1: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał Pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawa. Architektonicznie też przeprojektowana.
0: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też takiej administracyjnej, no bo Państwo widzą tylko część wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tym wystawami, żeby je nie wiem, nowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasza jest ultra nowoczesna, ale myślę, że ciekawie zaprojektowana, ciekawie zaaranżowana, ona nie razi. To jest fajna architektura. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, gdyż to bardzo fajne, ciekawe i to jest społecznie potrzebne, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli. I zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze, czy koszykarki, czy sporty indywidualne, jak tam bokserzy, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy. No mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce. Myślę, że bardzo, bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy też tam opowiadać.
1: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
0: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, bo się tam jeden pokój od 68 roku zajmowali. No, w tym 74 przenieśliśmy się tutaj.
1: A do czasu otwarcia nowej placówki przy Węglowej białostoczanie mogą zwiedzać Park Militarny. To obecnie jedyna otwarta dla publiczności część placówki. Można tam zobaczyć m.in. pojazdy wojskowe, uzbrojenie i sprzęt wykorzystywany przez wojsko.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: A tymczasem w Białymstoku rozpoczęła się akcja Miejsce przyjazne seniorom. Chodzi o to, aby wyróżnić przestrzenie dostosowane do potrzeb starszych mieszkańców miasta. Pomysłodawczyni projektu, przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bednarek, chwali logo akcji.
3: Fiolet, najmodniejszy kolor tej jesieni i pomarańcz z bielą, który dodaje energii, więc bardzo nowoczesne podejście do tego logo, za co serdecznie dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej, bo to tam ono powstało. Jak się zapisać, jak zgłosić takie miejsce? Tu ten komunikat kieruje zarówno do instytucji, do organizacji społecznych, jak też do indywidualnych osób, które chcą zgłosić takie miejsce do tego certyfikatu. Na stronie Centrum Aktywności Społecznej pod hasłem Miejsce przyjazne seniorom znajduje się specjalna zakładka, w której jest wszystko. Jest regulamin, jest karta zgłoszeniowa oraz są no, te graficzne jak gdyby prace, które powstały w czasie przygotowania tego certyfikatu. Jeżeli osoba indywidualna zauważy jakieś właśnie bardzo przyjazne miejsce, w którym można i skorzystać bezpłatnie z toalety i dostać szklankę wody, spotka się z jakąś miłą obsługą, a jeszcze daj Boże z jakimś rabatem na kawę czy na ciastko, to wówczas powinna zapytać o zgodę właściciela, dyrektora takiego miejsca, ponieważ szanujemy wiemy to, że zgłaszać można, ale zapytać o zgodę trzeba. Natomiast wszystkie instytucje,

0: które należą do programu Karta Aktywnego Seniora. Też bardzo zachęcamy do tego, aby to wzmocnić i aby tych ofert było jak najwięcej. No mają ułatwioną sytuację, dlatego że wymyśliliśmy takich 6 punktów, ale warunkiem przystąpienia do programu jest kryterium wykorzystywania 4. Jedynie 4. Jeżeli ktoś będzie wykazywał się właśnie tymi 6 obszarami, tym lepiej. Pierwsze to dostępność architektoniczna, drugie to przyjazna obsługa. Bardzo ogólnie potraktowana, czyli trochę więcej cierpliwości czasami, bo ludzie starsi mogą gorzej słyszeć, prawda? Mogą mieć problemy z szybkim przetwarzaniem danych, chociaż nieczęsto się to zdarza. Oferta specjalna to stałe zniżki, czyli jeżeli dostaniemy jakiś specjalny rabat, to jako my, jako seniorzy, to wówczas jest to też to kryterium dostępności. Wsparcie podstawowe to zapewnienie bezpłatnego dostępu do toalety oraz szklanki wody na prośbę seniora. To jest taka podstawa. Od tego zaczęliśmy, szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy te upały były szczególnie dotkliwe i czytanie karteczki na lokalu gastronomicznym, korzystanie z toalety tylko dla gości lokalu, no nie było zbyt przyjemne, ale pojawia się też coraz więcej, na szczęście, miejsc z wodą do picia, z tą naszą wodą, która podobno się nadaje, nie trzeba jej przygotowywać, jest smaczna, więc mamy nadzieję, że ten warunek będzie spełniony, bo ta woda może być z kranu, dlaczego nie? 5. warunkiem jest integracja, czyli organizacja i wspieranie wydarzeń międzypokoleniowych, czyli to, o co Rada Seniorów, no nie powiem walczy, bo to jest takie brutalne określenie, ale co inspiruje, czyli żeby nie dzielić pokoleń, żeby spotykać się z młodymi i angażować się w to, co daje wartość międzypokoleniowości. No i 6. partnerstwo, czyli aktywny udział jako partner w programie Karta Aktywnego Seniora. Chcielibyśmy, aby dużo instytucji przystąpiło do tej karty. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę po prostu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku i wszystkie dokumenty łącznie z umową są tam bardzo dobrze opisane. Natomiast jeżeli jakiś senior chce zdobyć kartę aktywnego seniora, a jeszcze jej nie ma, no to powinien się pojawić w takim punkcie na Lipowej 16, to jest punkt białostockiej komunikacji miejskiej, obsługi klienta i tam można właśnie wystąpić z wnioskiem o tą kartę i od razu na miejscu tego samego dnia się tę kartę otrzymuje. To tyle szczegółów. Jeszcze podam może mail, pod który warto to wszystko zgłoszenie, nawet wstępne, przekazać. Rada Seniorów @umbialystok.pl lub osobiście przez operatora pocztowego na adres Centrum Aktywności Społecznej, ulica Świętego Rocha 3, 15 879 Białystok. Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z tego pomysłu. Szukamy miejsc przyjaznych seniorom, a jest to również takie zobowiązanie, ponieważ jako miasto Białystok, pan prezydent doskonale o tym wie, przystąpiliśmy do sieci miast przyjaznych seniorom i to chyba jest najlepszy tego przykład. A my też z góry dziękujemy za to, że na pewno znajdzie się miejsce i na stronie CAS-u, a być może i miasta Białystok, dla tych podmiotów, które przystąpią do tego programu, aby je pokazać, prawda? Również nie tylko poprzez tabliczkę, certyfikat, ale również szerzej.
1: Mówiła przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bytnarek.
2: Istotne w Białymstoku.
1: Tymczasem został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie Pomosty Przyszłości 2026. To propozycja dla tych, którzy łączą naukę z biznesem. Fundacja Technotalenty chce ich nagrodzić. Podlaskie firmy, przedsiębiorcy i instytucje naukowe mogą zgłaszać swoje projekty jeszcze do 15 października. W konkursie bierze też udział województwo podlaskie, mówi jego marszałek Łukasz Prokorem.
3: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomost do biznesu dla instytucji naukowej, pomost dla biznesu dla osoby fizycznej, pomost do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomost do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
4: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie.
1: Fundacja Technotalenty zmieniła nieco regulamin konkursu. Teraz uczestnika może zgłosić też inny podmiot, tak zwany sponsor. Jeśli taki klaster czy izba przemysłowo-handlowa zrzesza kilkuset przedsiębiorców, to faktycznie pomoc takiej instytucji, takiego sponsora będzie nieoceniona, podkreśla Tomasz Stypułkowski. Przypominamy, do konkursu Pomosty Przyszłości można zgłaszać się do połowy października.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Katarzyna Sadowska.
5: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
5: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne, czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
5: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów regionów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
5: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
5: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Na dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
5: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy, można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać, przepiękne niebo, nocą gwiazdy, naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój i te jagodzianki na śluzą paniewo i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
5: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
5: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
5: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy na naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również wstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
5: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas nie w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
5: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy, teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
5: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
2: Ciekawy Białystok.
1: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy, za moimi plecami piękny mural, mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie mural. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osace. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
1: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
8: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej, związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby Mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
1: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
9: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
1: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
10: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność możliwość pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
1: Prezes Horten Areny, Cezary Mielko, nie kryje zadowolenia z projektu.
11: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane. Stadion Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny, jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze. Także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
1: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie. Przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
13: Przy mikrofonie Julita Grzywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. Do 7 października mieszkańcy Białegostoku będą mogli decydować, na co zostanie przeznaczone 15 milionów złotych. Ponadto w programie wybierzemy się do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać m.in. o naszych regionalnych smakołykach. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
12: Ważne w Białymstoku.
13: Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. O tym, jak to zrobić, opowiada wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych i te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie o.białystok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać karty do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam na początku listopada ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
13: Mówi dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
8: Najważniejsze zasady przedstawił pan prezydent Rafał Rudnicki. Ja chciałabym tylko uczulić na takie względy praktyczne, które nam się pojawiają w poszczególnych edycjach. Bardzo mocno podkreślam, że głosujemy tylko raz. Zdarza się nam w każdego roku bardzo dużo. To są kilkaset wręcz kart duplikowanych, to są te same dane składane w różny sposób. Obie karty są wówczas nieważne, więc tylko głosujemy wyłącznie jeden raz. Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, bardzo zachęcamy. To jest głosowanie bardzo proste i wygodniejsze potem do liczenia głosów, więc rekomendujemy głosowanie w formie elektronicznej. Papierowa też jest jak najbardziej dopuszczalna i ci, którzy nie mogą elektronicznie, mogą tą kartę papierową użyć, wykorzystać. Są pewne zmiany. To nie są zmiany tegoroczne. To już kolejna edycja, kiedy funkcjonujemy z taką kluczową zmianą. Jest to wpisywanie numeru PESEL na kartach do głosowania, więc to jest bardzo ważne, szczególnie w dobie takich nadużyć. Prosimy bardzo, żeby szczególnie w przypadku kart papierowych nie udostępniać tego numeru PESEL, nie dawać kart do głosowania wypełnionych nieupoważnionym osobom. Punkty są określone w uchwale i tylko tam powinniśmy te karty osobiście lub za pomocą może członków rodziny, ale nie osób obcych składać do tych urn. To jest bardzo ważne. Numer PESEL dał nam tą możliwość, żeby bardzo uszczelnić proces głosowania, więc on się sprawdził i dlatego jest kontynuowany aktualnie. Natomiast szczególnie ważne i warte uwagi jest podkreślenie, żeby teraz już trochę ostrożnie postępować w przypadku tych szczególnie kart papierowych. Jeżeli głosujemy elektronicznie, pamiętamy, przez wiele lat była taka zasada, że się klikało w link, który przychodził na adres mailowy, żeby potwierdzić, dokończyć głosowanie. To było takie zabezpieczenie przed tak zwanymi botami, żeby tych głosów automatycznie nie wysyłano. Aktualnie ta zasada też jest zmieniona i też się sprawdziła w roku ubiegłym, bo tych głosów niepotwierdzonych było zdecydowanie mniej. Nie potwierdzamy linkiem, już nie wpisujemy adresu mailowego, wpisujemy numer telefonu i na numer telefonu przychodzi kod SMS i dopóki tego kodu SMS nie wpiszemy na tym formularzu karty do głosowania, to do tego momentu ten głos nie jest oddany, nie jest liczony. Jak tylko wpiszemy, jest poprawny, to już jest głos poprawnie oddany i wówczas mamy bardzo mało nieważnych głosów, bo nie sposób się pomylić. Oczywiście głosują też dzieci za pośrednictwem swoich rodziców, dlatego też w przypadku głosowania elektronicznego rozszerzyliśmy zasadę użycia tego numeru telefonu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które mogą jeszcze nie posiadać telefonów swoich osobistych numerów. Trzy razy można użyć tego samego numeru w przypadku rodziny. Zachęcamy do głosowania, zachęcamy też do tego, żeby wykorzystywać te cztery głosy. Doświadczenie pokazuje, że w latach ubiegłych mieszkańcy wybierali swoje projekty, ale często to był jeden projekt lub dwa, a tak naprawdę możemy przecież wesprzeć inne kategorie. Pamiętajmy, że nie rywalizują te kategorie między sobą. To jest super ważna informacja, bardzo oczekiwana, dobrze przyjęta przez mieszkańców. Projekty szkolne rywalizują z projektami szkolnymi. Osiedlowe z osiedlowymi, a miejskie z miejskimi. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Tamta edycja się sprawdziła, wierzę w to, że ta edycja też będzie udana.
13: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
11: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor, według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili, głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
13: Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od roku 2013. W ubiegłorocznej edycji w czasie głosowania mieszkańcy miasta wypełnili ponad 58,5 tysiąca ważnych kart, rekomendując do realizacji 17 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Białystok zrealizował już 265 pomysłów białostoczan.
12: Ważne w Białymstoku.
13: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród białostoczan, więc te pieniądze, te z funduszy europejskich, to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów. Część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo w tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
13: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
16: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia. Miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, w województwie podlaskim, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta.
13: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
17: Tak, to jest Bezpieczny Dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
13: Mówiła wiceprezes stowarzyszenia My dla Innych Roxana Kalinowska.
12: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
13: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o ataku pijanych nastolatków na mężczyznę, o pożarze hali w Szczuczynie oraz o rozpoczynającym się sezonie grzewczym.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
18: Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 2 nastolatkom, którzy na jednym z białostockich osiedli pobili mężczyznę. W ruch poszły pięści i nogi. Wszystko dlatego, że zwrócił im uwagę, że głośno się zachowują. Agresorzy byli pijani. Będzie sporo nowych utrudnień na drogach. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni na Hetmańskiej w Białymstoku. Prace zaplanowano także na wiadukcie na Dąbrowskiego. Drogowców będzie można też spotkać na wiadukcie nad torami kolejowymi na ulicy Maczka. A mieszkańcy naszego regionu regionu mogą spotkać się z ofertą firm i osób, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do pocztowych skrzynek trafiają gotowe umowy. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, mówi rzeczniczka prasowa Białostockiego Oddziału Zakładu Katarzyna Krupicka.
19: Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności.
18: I w razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z ZUS. Trwa ustalanie przyczyn pożaru hali magazynowo-warsztatowej w Szczuczynie. Ogień przez 6 godzin gasiło 10 zastępów strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale jak podało wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa w Białymstoku, straty szacowane są w milionach. Blisko 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma Fundacja Dialog na prowadzenie 34 mieszkań wspierających. Z pomocy skorzysta co najmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami czy opuszczających domy dziecka. Mieszkania wspierające są w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. Zaczyna się sezon grzewczy. Pamiętaj, śmieci nie są opałem i zatruwają powietrze. Przypominają białostoccy strażnicy miejscy. Mądrowi mają prawo sprawdzić, co mieszkańcy wrzucają do pieców. Jeżeli będą tam odpady, można dostać 500 zł mandatu, a gdy sprawa trafi do sądu, nawet 5000 zł grzywny. Tymczasem wspomniana już jesień kalendarzowa w tym roku zbiegła się z astronomiczną. Dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
20: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
21: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
18: Lato jesienią może pojawić się w niedzielę w Białymstoku, ma być do 20 stopni.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
13: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
12: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
22: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny, widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty, że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwidaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych. Przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie, na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość. Czyli idąc za klasykiem, poproszę, będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
13: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
22: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest Hajnówka, Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania, no nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską, gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukiernicznych, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześledzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to by zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przywieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
13: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
22: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
13: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych, sprawdzonych wzorców?
22: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
13: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
22: To także, ale sądzę, że nasi producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów.
13: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiajmazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
16: Reklama.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
9: Reklama.
13: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
15: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
14: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
16: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
14: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata. Taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8.31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. I jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
5: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9:00 posłuchajmy wiadomości.
6: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
7: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
6: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
8: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
9: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
8: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
10: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
8: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
6: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu, w Białymstoku 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9:00, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali rdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
5: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
7: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo.

0: Podcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
4: GWM. Go with more.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
15: masz. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Quit Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Reklama.
2: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
3: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
4: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
3: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczyń.
8: Radio Złote Przeboje.
2: Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 złotych. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

to Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory.

0: 36% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy, bronią tytułu, a w tym finale, który o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hallenotes.

0: Ale noc już powoli kończą, a w naszych wiadomościach już za chwilę sprawdzimy, gdzie Polacy lubią najbardziej wyjeżdżać za granicę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: 44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
8: Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
9: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
10: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
9: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
11: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
9: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży Sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
12: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
13: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
10: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
14: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
9: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Pogoda na weekend.
8: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech. Radio Złote Przeboje. No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11:00.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który razem ze swym przyjacielem, muzykiem Shagim, spotkał się ostatnio z rodzinami i dzieciakami w jednej z londyńskich bibliotek. Wspierał taką inicjatywę Dolly Parton, która za życia brała udział w różnych akcjach dotyczących czytelnictwa. Jedna z loterii zorganizowana przez fundację Dolly Parton zebrała właśnie 5 milionów funtów, które przeznaczy na książki dla dzieciaków w całym Londynie. No piękna akcja, oby dzieci te książki potem czytały, prawda? W Singapurze zresztą państwo uruchomiło właśnie ogólnokrajowy program płacenia obywatelom za czytanie książek. Nieźle, żeby za przyjemności płacić. A co Erasure?

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
8: GWM. Go with more.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
21: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
22: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

W Radiu Złote Przeboje wprost z Australii Kylie Minogue. Niedługo im tam lata będziemy w Australii zazdrościć. A Kylie Minogue cały czas wygląda bardzo młodo i naturalnie. Albo ma dobry krem na twarz, albo dobre geny. 58-latka cały czas zresztą teraz koncertuje. Jedyne, czego żałuje w życiu, to jak mówi, że nie ma dzieci. Kiedyś się o nie starała, ale choroba nowotworowa sprawiła, że musiała mocno zająć się sobą i walką z rakiem. A teraz jest singielką. No to teraz singiel Sandry, która akurat jest mamą bliźniaków. In the heat of the night.

0: Jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla Ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddzielić też pewne rzeczy. Jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa gadowskie.
2: Dwa gadowskie. Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest gadowski domator, jest gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek

0: owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Odersa. Zapraszamy.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
2: Łódź

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje, wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: Trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot właśnie z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić, pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
12: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi, za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
14: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
15: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
14: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
16: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
14: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
17: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
18: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
14: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
13: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
19: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
13: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. Teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm. No wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach. I nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mhm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mhm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession.

0: Arturze Gadowski, trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz.
0: No. Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski.
2: Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
3: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no, samochód, muzyka, koncerty.
2: Bus. Zespołowy.
3: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
2: Ale co sobie pojeździłeś, to oczywiście twoje, prawda?
3: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
2: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 km, więc jednak udało mi się.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Fa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Odwiedź salon Biakomex z Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
14: GWM. Go with more.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach.
1: Że o niczym innym.
2: To nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie. Że samochód jedzie sam w zasadzie, tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana, tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No, oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, tak. Widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.

0: Wybiła 14. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
2: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
3: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
2: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
1: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
4: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
1: Gala zaczyna się o 19:30.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda.
1: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
7: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
2: O kotach. Mhm. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
7: 3.
2: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
7: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
2: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
7: I jego wiewiórki.
2: I jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
7: Tak jest.
2: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobre.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Nie wiem dlaczego. Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam te melodie. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddych, oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Corrs, The Right Time.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona. Dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Płucir, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie. I dwa miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, oni byli we dwóch tylko, mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no, to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co zresztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę, albo klawiszowca też, no to ja akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana w wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie?
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego? Nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno. Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski. Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
1: bardziej
0: innego?
1: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
0: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie. Tak myślałam.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano, więc 6-7 rano ja jestem już na nogach.
1: Jak ptaszyska się tam kłócą i se śpiewają.
2: Tak, śpiewają sobie na mnie. Budzą jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
3: Raz, dwa, trzy.

0: Gadziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się... Tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna. Wiesz.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście. Radio Złote
2: Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
14: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
13: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
15: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
13: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.

3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony złoty przebój cnego na 3 różne fragmenty. No a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki złoty przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza. Prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Prawy do lewego, Kaja i Goran Brgović, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brgović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15.30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejne 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju. Brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

0: Ich pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
15: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
17: Amerykanie podjęli Xi z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
18: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
17: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
15: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa Maraton Warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: Reklama.

artysta, artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Novadiol dopasowaną do potrzeb twojej.

0: Reklamy. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Media

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. No, wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zanim zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Wyciek danych z NLMedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
14: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
15: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
14: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
16: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
14: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
13: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
17: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
13: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Pogoda.
12: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
18: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek Always the Sunny, The Stranglers.

do dziś nienawidzi sławy i ucieka od niej w domowe zacisze, to Dajdo w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z wiedeńskiego konserwatorium muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Falco.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacę.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
15: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
21: Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17.30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry, Romanie.
2: Dzień dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesu w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie
2: gramy. Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jeśli chcę

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty.

0: Skoda. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: pierwszy taki sobotni wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd i dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
16: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
17: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
20: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
19: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
17: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy Włosi włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
17: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jutro powinno być w miarę pogodnie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry wieczór. W zasadzie pominęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, jak co tydzień w sobotę. Czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave. No i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzyk poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchens został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is a Part.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. Sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Radio Złote Przeboje. 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Thank you.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Garrett nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

to sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Gareth stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Mother Talking.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littlemore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

Już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work. Lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli sobie dawać rady grając w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I to jest całkiem niezły pomysł na spędzenie sobotniego wieczora, więc Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj czas gwiazd i artyści rodem z Australii, za chwilę Savage Garden, ale wcześniej Kim Wilde.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Savage Garden. W jego skład wchodziło dwóch muzyków, Daniel Jones oraz Darren Hayes. Początkowo nazywali się Crush, ale szybko okazało się, że taka nazwa jest już zajęta. Później pojawili się jako Savage Garden, a nazwa zaczerpnięta jest z książek Annie Rice, która dodała im nieco tajemniczości. Duet nagrał ponad 150 taśm ze swoimi demami, szukający wydawcy. Zaufał im menedżer John Woodruff, który to zastawił własny dom, by sfinalizować nagranie debiutanckiej płyty. Całe szczęście dla niego i muzyków, ryzyko opłaciło się. Numer I Want You stał się wielkim przebojem w Australii, a także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To była lawina, ponieważ grupa wydała kolejne radiowe kawałki, takie jak The Moon and Black, czy też Truly, Madly, Deeply, który sprawił, że duet podbił listy przebojów. To słuchamy.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Nick Cave.
2: Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord.
1: Na świat przyszedł w Australii, ale w latach 70. wyemigrował do Londynu, a następnie do Berlina Zachodniego, gdzie po kilku muzycznych eksperymentach stworzył projekt The Betsies. To właśnie wtedy zaczął budować swój charakterystyczny wizerunek. Czarne ubrania, długie włosy, bardzo niski głos, teatralne zachowanie i teksty, w których pojawiały się przemoc, religia, seks i śmierć.
2: His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
1: To człowiek, który szokował ludzi, bo z jednej strony szalał i skakał na scenie niczym Iggy Pop, a kiedy śpiewał wręcz gotyckie ballady, zachowywał się jak kaznodzieja. Dlatego sporym zaskoczeniem w mediach była informacja, że tworzy piosenkę razem z gwiazdą pop, Kylie Minogue.

Kylie wspominała później, że kiedy dostała propozycję współpracy, to po pierwsze nie do końca miała pojęcie, kim jest ten człowiek i czy aby na pewno ten mroczny świat do niej pasuje. Natomiast Nick Cave rozwiał jej wątpliwości, wysyłając utwór Where the Wild Roses Grow, dodając, że chce pokazać światu, że kryje się w niej coś więcej niż tylko cukierkowa gwiazda pop. Ich wspólna ballada, a w zasadzie to dialog między mordercą i jego ofiarą, dlatego też mroczny, chociaż spokojny teledysk, okazał się strzałem w dziesiątkę, stając się międzynarodowym przebojem. No a sami muzycy do dzisiaj są bardzo dobrymi przyjaciółmi. To słuchamy już teraz Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: dzieci wychowały się w pieczy zastępczej albo zmagają się z niepełnosprawnością, taki moment bywa początkiem zupełnie nowego życia. Te szanse ma dać projekt Fundacji Dialog, która otrzymała blisko 5 milionów złotych unijnego wsparcia na prowadzenie mieszkań wspierających Podlaskiem. Dzięki tym środkom przez najbliższe 3 lata działać będą 34 mieszkania w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Pomoc ma objąć około 180 osób. To nie będą tylko 4 ściany i dach nad głową. Za tym projektem kryje się znacznie więcej. Wsparcie specjalistów, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i odbudowie samodzielności. Bo najtrudniej nie jest często znaleźć mieszkanie, ale odzyskać wiarę, że można poradzić sobie samemu. Fundacja Dialog od lat pracuje z ludźmi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie. Pomaga młodym opuszczającym domy dziecka, osobom w kryzysie bezdomności, uchodźcom, a także tym, którzy po latach próbują ułożyć sobie życie na nowo. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, celem nie jest tworzenie zależności od pomocy społecznej. Chodzi o to, by dać ludziom narzędzia do samodzielnego życia. Innymi słowy, pomóc stanąć na nogi, a potem pozwolić iść własną drogą. Bo często fundamentem godnego życia jest po prostu miejsce, które można nazwać domem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, podpisując umowę z fundacją na realizację tego projektu, powiedział:
1: projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łap oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania, które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują. I jeszcze raz cieszę się, że Fundacja Dialog dzięki skutecznym umiejętnościom pozyskiwania środków europejskich pomaga naszym mieszkańcom w kryzysie bezdomności i osobom z niepełnosprawnościami.
0: Także członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek wskazał na doświadczenie organizacji i wieloaspektowy charakter tego 3-letniego projektu.
2: Udział własny samorządu województwa to około 300 tysięcy złotych, także pokaźna suma. Fundacja Dialog między innymi słynie z tego, że w całym województwie posiada mnóstwo instytucji, które właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi, chociażby zakłady aktywizacji zawodowej, między innymi bardzo duży zakład aktywizacji zawodowej w Łomży i dzisiaj kolejny projekt realizowany w województwie podlaskim, również w Łomży, z czego się bardzo cieszę, gdzie docelowa grupa, o której mówił pan marszałek, znajdzie nie tylko zamieszkanie, nie tylko miejsce, w którym będą przebywać, funkcjonować, mieszkać, ale też ograniczoną usługę, bo nie są to ludzie, którzy wymagają całodobowej troski innych instytucji, ale w ograniczonym zakresie również będą obsługiwane chociażby cudzoziemcy, którzy na przykład, jest tam około 20 cudzoziemców, którzy nie znają na przykład języka polskiego, będą się uczyć tego języka. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnościami, to w ramach swoich dysfunkcji również będą prowadzone. Jeżeli to są osoby z bezdomnością, no to oczywiście w sposób naturalny zapewni im się mieszkanie i warunki do życia. Także gratuluję Fundacji Dialog i myślę, że spotkamy się wkrótce na następnym projekcie.
0: Prezes Fundacji Dialog Michał Gaweł powiedział, że projekt to kontynuacja wcześniejszych działań.
3: Od 2015 roku eksperymentujemy trochę, to znaczy zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów i to jest fakt w Polsce w ogóle. Przykładem to jest tu, gdzie jesteśmy, ten pion w bloku, którym administrujemy, przez 10 lat stał pusty. Tutaj w ramach wcześniejszych projektów utworzyliśmy 6 mieszkań, w tym tą salę, która służy do kontaktów nadzorowanych na przykład dzieci z pieczy lub dzieci, których rodzice mają wyroki sądowe i kontakt musi być nadzorowany. I to powstało też ze środków z Unii Europejskiej. Kontynuujemy to. Obecnie mamy 44 mieszkania z Zarządu Mienia Komunalnego, ponieważ jest to umowa współpracy z miastem Białystok, czyli współpracujemy z miastem na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która pozwala właśnie tego typu puste stany organizacjom pożytku publicznego wynajmować te mieszkania na cele społeczne, na cele głównie ustawy z pomocy społecznej. No i remontujemy. 20 zostało, wcześniej wyremontowaliśmy we współpracy z Norwegian Refugee Council, 6 właśnie ze środków unijnych, a pozostałe to były remonty, które robiliśmy z prywatnymi darczyńcami, czyli na przykład z firmami deweloperskimi. Też te nasze projekty, które się nakładają, ponieważ w wielu projektach mamy centra integracji społecznej, więc uczestnicy tych centrów też w ramach aktywizacji zawodowej też remontowali te mieszkania. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. To są osoby, które opuszczają system pieczy zastępczej, czyli dzieci opuszczają doświadczający pieczy, czy młodzież

0: dopuszczająca zastępie czy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale też na przykład uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób, ale mamy też osoby, na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie mieszkania. I w ramach tego projektu też będziemy kontynuować to. Ten projekt jest bardzo potrzebny, bardzo też uzupełnia system naszego wsparcia, ponieważ mamy różnego typu placówki. Mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zajmujemy się pieczą rodzinną, ale również posiadamy na przykład schronisko i noclegownię dla osób w kresie bezdomności, czy dom matki i dziecka. Te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą i właśnie samodzielnie zamieszkać, ponieważ jakby cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły, i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż rybę i też organizując zatrudnienie. To są mieszkania ze wsparciem. Celowo przyjęliśmy taką nazwę też, żeby nie ograniczać się tylko do ustawy o pomocy społecznej, ponieważ te sytuacje są bardzo indywidualne. Pobyt też jest bardzo różny. Czasami jest tak, że mamy rotację w tych mieszkaniach, ale są też takie osoby, które mieszkają od 2015 roku. Jakby wspieramy je cały czas też w tym funkcjonowaniu. Nie byłyby w stanie funkcjonować na normalnym rynku. Gdyby nie te mieszkania, to miałyby w kresie bezdomności, musiałyby mieszkać w placówkach dla osób w kresie bezdomności. Natomiast tak są samodzielnie funkcjonujące. Dla nas najtrudniejsze okresy to są takie, kiedy nie mamy żadnych projektów. Ostatnio mieliśmy taki czas, że właściwie dwie osoby koordynowały funkcjonowanie tych 44 mieszkań i to jest bardzo trudne, no bo tu też te osoby płacą czynsze, trzeba sprawdzać, czy płacą te czynsze, trzeba je naliczać, rozliczać faktury, robić remonty, to jest bardzo trudne. Ta forma, którą mamy, jest bardzo wygodna dla samorządu, bo tak naprawdę to fundacja jakby przejmuje na siebie obowiązek płacenia czynszów za te wszystkie mieszkania i my je płacimy do zarządu mienia komunalnego co miesiąc. Opłacamy energię elektryczną, a nasza współpraca polega na tym, że współpracujemy z samymi mieszkańcami, wspierając ich, ale też no właśnie nadzorując ich funkcjonowanie w tych mieszkaniach. Czasami to są trudne sytuacje, takie jak, nie wiem, pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, czy kiedy musimy na przykład kogoś, bo łamie zasady, na przykład zaczynamy używać alkoholu, pozbyć się z takiego mieszkania, no to nie jest wtedy proste, więc takie projekty bardzo nam ułatwiają, ponieważ wtedy mamy też kadrę, która pomoże nam, tym mamy mentorów na przykład, będą zatrudni mentorzy w ramach tego projektu, więc jakby to bardzo ułatwia funkcjonowanie wtedy.
1: Wiceprezes Fundacji Dialog, autor projektu Marcin Kruchlej, podkreślił, że chodzi o całościowe wsparcie osób, które są pod opieką fundacji.
2: Chcieliśmy tutaj skupić się na takim całościowym wsparciu osób, które są trochę pod naszą opieką, a które chcielibyśmy, żeby przestały być pod opieką, a bardziej były samodzielne i miały taką możliwość w ramach różnego rodzaju usług, które także oferowane będą w projekcie, usamodzielniania się. To, co na pewno warto też podkreślić o tym projekcie i o Fundacji Dialog, to to, że my zawsze się staramy opierać nasze działania na współpracy też z innymi instytucjami, z innymi podmiotami, organizacjami, i ten projekt również jest projektem partnerskim. Współpracujemy tutaj z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, oddział w Białymstoku, i z Fundacją Przystanek Autyzm, dzięki czemu też ta oferta wsparcia, która będzie oferowana w ramach projektu, jest poszerzona o osoby w spektrum autyzmu. Też, co na pewno warto podkreślić, jest to projekt, który obejmuje nie tylko Białystok, ale również Bielsk Podlaski, Łapy, Łomże, czyli takie miejsca, w których już wcześniej prowadziliśmy działania związane właśnie z mieszkalnictwem wspomaganym. Zależy nam na tym, żeby to, czym zaczynamy się zajmować, było w jakiś sposób kontynuowane, i tak też jest w tym przypadku, a dodatkowo rozszerzając nasze działania, które prowadzimy w tej chwili w Łomży w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej, a często dostrzegając też taką potrzebę, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują takich usług treningowych w mieszkaniu i takich prób usamodzielnienia się, bo często są to osoby, które od wielu lat zamieszkują ze swoimi rodzicami i o tej samodzielności tak nie do końca myślą, a mając już swoje miejsce pracy w utworzonym przez nas Zakładzie Aktywności Zawodowej, mamy taką możliwość teraz w ramach tego projektu, żeby usamodzielniać się także w takim życiu codziennym.
1: Mówił wiceprezes Fundacji Dialog Marcin Kruchlej.
3: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Mamy w Podlaskiem naprawdę mocną sportową ekipę. 21 zawodników, 21 sportowych historii i mnóstwo pracy, która gra często zaczyna się wtedy, gdy inni już dawno skończyli trening. To właśnie oni tworzą Team Podlaskie 2026. Są wśród nich lekkoatleci, kajakarze, zapaśnicy, strzelcy. Łączy ich jedno. Należą do sportowej czołówki i reprezentują Podlaskie na zawodach w Polsce i na świecie. Nagrody dla zawodników wręczyli wicemarszałkowie Marek Malinowski i Wiesława Burnos. Sportowcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych na dalsze przygotowania, treningi i zgrupowania, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
4: Zarząd województwa podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a Wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania Waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli Was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
1: Uroczystość prowadziła rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Małgorzata Półtorak.
5: Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrody odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów. W niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Ale jest z nami i zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Maria Andrzejczyk, Luks Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Jest z nami Justyna Regucka, do Ilidy Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Zapraszam Karolinę Bronowicz, ten sam klub, do Ilidy Białystok, kanu i kajak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów. Występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec, uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzowską międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Trener Michał Mróz uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. O zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli Was wszystkich, poproszę panią Marię Żodzik.
6: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców i ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam.
1: Mówiła Maria Żodzik.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Jak zwykle w naszym programie Co jest grane w Białymstoku? Chcę Was zabrać na wycieczkę do białostockich galerii i innych instytucji kultury. Opowiem, co ciekawego się dzieje i gdzie warto się wybrać. W Marszandzie prezentowana jest wystawa pod tytułem Polifonia Materii, a w Podlaskim Instytucie Kultury ekspozycja Wielkie Żarcie. Przygotowałam do dzisiejszego programu relacje z obu tych wernisaży. Nowy sezon artystyczny rozpoczęła też Opera i Filharmonia Podlaska. W dzisiejszej audycji powiem o tym, co zobaczymy do końca roku. A będzie w czym wybierać. Nie zabraknie dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek. Ale w planach są również premiery i niespodzianki. Jakie? O tym za chwilę.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Galerii Sztuki Marszant można oglądać wystawę pod tytułem Polifonia Materii. Tytułowa polifonia idealnie oddaje charakter ekspozycji. Obrazy pokazuje 6 wyjątkowych artystek. Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska oraz Karolina Dadura, pełniąca również rolę kuratorki. Zaprezentowane zostały dzieła mówiące odmiennymi językami malarskimi. Materia malarska, kolor, struktura i światło stały się niezależnymi głosami, które zamiast ze sobą rywalizować, stworzyły w przestrzeni galerii intrygujący dialog. Przy okazji wernisażu można było dostać nowy numer magazynu Marszant. Karolina Dadura.
2: Kuratorka, jednocześnie autorka wystawy.
3: Kobiety Marszanda to niezależne artystki, które biorą udział w wystawie Polifonia Materii i każda tak naprawdę zabrała swój własny, niezależny, autonomiczny głos w tej wystawie.
2: Może zacznij od swojej twórczości. Co tutaj pokazujesz?
3: Tak naprawdę w swoich tych dwóch pracach, które są na wystawie, tak naprawdę skupiam się na materii, na klimacie, na nastroju. Te prace są takie monochromatyczne, jednocześnie monumentalne. Teraz przed chwilą usłyszałam opinię od pana, że są w pewien sposób erotyczne, co jest bardzo dla mnie ciekawe, że wyzwoliły takie odczucia, zwłaszcza u mężczyzny. Także wydaje mi się, że dobry kierunek. Czerń, która towarzyszy mi od początku mojego malarstwa, tak naprawdę została jeszcze pogłębiona o kolejne brudne, ziemiste kolory i z dodatkiem oczywiście większej ilości światła. Także są to obrazy abstrakcyjne, z lekką naleciałością do krajobrazów, ale takich bardzo nietypowych i właściwie tylko z nazwy, a właściwie troszeczkę z podebraną perspektywą i z kompozycją.
2: Taka walka ciemności ze światłem.
3: Można to też tak interpretować. Tej ciemności jest więcej, jakoś tak siłą rzeczy, ale światło też się pojawia.
2: No i duże formaty, czyli twoje malarstwo jest ekspresyjne. Tak, duży format kojarzy się zwykle z taką ekspresją mocną.
3: Tak, zdecydowanie uwielbiam duże prace. Chciałabym jeszcze robić większe, oczywiście mam jeszcze większe prace. No zdecydowanie to inaczej wygląda, zwłaszcza takie malarstwo potrzebuje oddechu. No, oczywiście można je robić na mniejszych formatach i to też wygląda ciekawie, tylko wymaga zupełnie innej kompozycji, zupełnie innego właśnie oddechu, ale duże prace takie monumentalne, tak, to zdecydowanie uwielbiam.
2: Czym jest dla ciebie malowanie?
3: Nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale pewnie jakąś taką stroną mnie, takim moim dark side, tak mi się wydaje, bo każdy żyje tak naprawdę swoim życiem takim normalnym, prawda? Każdy ma swoją rzeczywistość, codzienność, obowiązki. A malarstwo, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę ucieczka, ale też wyzwolenie. Coś, co daje spokój, ale jest też moim takim ciągłym chaosem.
2: Co czujesz, jak malujesz?
3: Wszystkie szajby wtedy wychodzą i się domagają uwagi. Myślę, że to jest cały przekrój emocji. Od radości, szczęścia, a właściwie to szczęście przychodzi z trudem po wielu, wielu warstwach obrazu i tak naprawdę pojawia się w taki moment, kiedy już wiesz, że ten obraz ci wyszedł, on jeszcze nie jest skończony i wiesz już teraz, co masz robić i już jest tak przyjemnie, czyli dopiero po takim procesie najtrudniejszym, kiedy wiesz, że ten obraz już się wyłania i już wiesz, że to jest to i to jest taki moment dla mnie najistotniejszy. Już nawet sam koniec tego obrazu już nie jest tak ciekawy, jak ten właśnie moment zaskoczenia. Czyli to już jest to.
2: Czyli spełnienie, rodzi się spełnienie.
3: Tak, tak. No to jest dokładnie taki moment takiej radości. To trwa chwilę, no trzeba dalej robić, bo to nie ma co ukrywać, to nie można się nad tym bardzo zatrzymywać. Raczej to jest taki moment, że okej, mam to, złapałam to za nogi, dosłownie, jest to chwila szczęścia, taki mój mały sukces i potem dalej kończę obraz.
2: Jak się to malarstwo w tobie narodziło? Czy zawsze czułaś, że to jest to, czy jakoś zupełnie nagle, przypadkowo?
3: Najpierw była literatura i tak naprawdę literatura była i jest dla mnie czymś, bez czego nie mogę funkcjonować, nie mogę żyć. I wydaje mi się, że ta wrażliwość taka plastyczna, te wyobrażenie, to wszystko gdzieś wykreowały książki, że one miały duży wpływ na mnie. I tak naprawdę to się tak zrodziło w takim powiązaniu. No gdzieś tam, wiadomo, w młodszych latach były wiersze, jak to jakieś opowiadania, jakieś takie dziwne pisanie, nawet jakaś tam publikacja, a później gdzieś się zrodził rysunek, który nie wiem jakim cudem przerodził się w malarstwo, bo zobaczyłam, że jakoś mi to wychodzi. No i jak już to medium znalazłam swoje, czyli farby, no to stwierdziłam, że to jest to, że to jest ta ekspresja, której ja poszukiwałam, a której nie znalazłam na przykład rysując samym ołówkiem na kartce, tak? Że tego było za mało, nie było tej ekspresji, a jak już sięgnęłam po farby, to zobaczyłam, że tak, tutaj już mogę się jakoś wyrazić. I jest dzięki temu mnie trochę więcej.
2: Przechodząc dalej w kontekście wystawy, wiemy już, co ciebie inspiruje, a co cię zainspirowało, jaka wspólna myśl, żeby skomponować ekspozycję tę, którą można oglądać teraz w Marszandzie?
3: Najpierw był pomysł, że robimy właśnie Dzień Marszanda. No i stwierdziłam, faktycznie jakoś rzuciłam pomysł, że dobrze by było zrobić jakąś wystawę, a że był termin, bo się zwolnił, więc stwierdziliśmy, że możemy zrobić kobiecą wystawę, właśnie dać głos wyłącznie kobietom, a że ten głos jest dość widoczny i dość mocny, bo każda charakteryzuje się innym, naprawdę ciekawym malarstwem. Nie miałam w ogóle założenia, żeby zrobić jakiś temat i każda ma się do tego dostosować. Uznałam, że jest to błędne myślenie, że każda powinna wyrazić się właśnie w takim dniu, dniu marszanda, że każda ma swój właśnie niezależny, odrębny język. Każda powinna jakoś wyrazić się na swój sposób, przedstawić swój świat, swoje the best of. I wydaje mi się, że to się udało. Każda artystka ma swoją ścianę. Jest 6 artystek, każda ma swoją ścianę, każda ma swoją przestrzeń, ma swój głos. Żaden nie jest nadrzędny, żaden nie jest mało istotny. Każda ma równy, ważny głos.
2: To jeszcze przedstaw koleżanki.
3: Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska i Karolina Dodura.
2: Czyli można powiedzieć, że kto zajrzy w najbliższych dniach do Marszanda, to zobaczy przekrój białostockiego kobiecego malarstwa.
3: Dokładnie tak i naprawdę różnej, bardzo różnej wrażliwości.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: Prezes Fundacji Marszand Janusz Żabiuk, dumny ojciec dzisiejszej wystawy, bo to przecież wasze kobiety pokazujecie.
4: Ta wystawa ma wielu ojców, bo u nas wszystko jest wspólne, trochę jak komuna, która...
2: Jak każdy sukces.
4: Tak, sami decydujemy o tym, co robimy. Tak podobnie ta wystawa wynikła i spontanicznie, z chęci pokazania szczególnie kobiet marszanda, bo ostatnia wystawa kobiet marszanda była bodajże w 2021 roku, a to ma zupełnie inny wymiar niż wystawy zbiorowe, w których uczestniczy 18 czy 15 artystów marszanda. Także postanowiliśmy, że to jest taki fajny czas, kiedy nasze artystki pokażą, co robią, jak czują i nie będą w jakiś sposób skonfrontowane z męskim spojrzeniem. I tak jak się patrzy na tą wystawę, może ja to patrzę trochę subiektywnie, bo znam artystki, to jednak widać, że to jest kobieca wystawa, jest to kobieca wrażliwość i kobieca emocje w tej wystawie i w tych obrazach, które tutaj możemy podziwiać.
2: Przed wami obchody 10. rocznicy istnienia.
4: Na koniec roku planujemy wystawę jeszcze taką bardziej retrospektywną. Chcemy pokazać twórczość artystów, którzy teraz tworzą Marszand, ale też tych, którzy tworzyli Marszand 10 lat temu i zrobić taką bardzo przekrojową wystawę, nawet osób, które niestety już od nas odeszły, nie żyją, ale twórczość ich została i taką wystawę planujemy na koniec roku.
2: Chyba gdzieś w większym wnętrzu.
4: No właśnie, tego jeszcze nie wiemy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mamy zawsze swoje wnętrze.
2: Marszand jest uroczy, ale trzeba przyznać, że malutki. Dzisiaj wyszły po 2-3 obrazy.
4: No niestety, ale to było też takie celowe działanie, żeby było trochę przestrzeni między obrazami, żeby było trochę czym oddychać, obserwując obrazy, wchodząc w relacje ze sztuką, bo to czasami jest potrzebne. A jak jest więcej obrazów, to niestety takie swobody myśli i emocji nie mamy.
2: Czy możemy pokusić się o taką informację, że jeżeli ktoś w najbliższym czasie zajrzy do Marszanda, to zobaczy przekrój twórczości białostockich artystek?
4: Ta wystawa będzie najprawdopodobniej do 25 października, także zapraszamy wszystkich. Na pewno wrażenia będą pozytywne i optymistyczne, bo to jest taka wystawa, a jest bardzo różnorodna, jak mówi sama nazwa wystawy.
2: A przed wami sztandarowa impreza chyba, która staje się sztandarową, co prawda druga edycja, ale już ładnie się rozkręca. Art Białystok, czyli Forum Sztuki.
4: Tak, to jest impreza, która nie tylko na skalę miasta czy województwa, ale na skalę ogólnopolską jest taką szczególną imprezą, ponieważ łączy sztukę z nauką, łączy prezentację artystów, ale też prowadzi dyskusję ze sztuką i z architekturą. I takim trochę nawiązaniem do czasów renesansu, jeden człowiek był architektem, rzeźbiarzem i malarzem. I my to chcemy wszystko połączyć i na Art Białystok będą i rzeźbiarze, i malarze, i też oczywiście architekci. A często architekci są na przykład malarzami.
2: I dlatego nieprzypadkowe miejsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie, czyli hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
4: Tak, jest to najlepsze miejsce w mieście, gdzie takie wydarzenie może mieć miejsce, bo tam się czuje tą dyskusję o sztuce i dyskusję o architekturze, a architektura też jest sztuką, także sam taki dialog sztuki, architektury, który sztuki jest bardzo ważny, a w tym miejscu szczególnie.
2: Jak przygotowania do imprezy?
4: Idą pełną parą. Nie powiem, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Szlaki mamy przetarte rok wcześniej, także jest nam troszeczkę łatwiej. Oferta też będzie większa, bo rozszerzyliśmy troszeczkę formułę, będzie więcej artystów o ponad 1/3. Rozszerzyliśmy też pochodzenie artystów o Litwę i Białoruś, także na pewno będzie ciekawie. Ponad 60 artystów, w tym też grupa studentów utalentowanych z koła warsztat z Katedry Sztuki Wydziału Architektury.
2: A o czym będziecie dyskutować?
4: Będziemy dyskutować o wszystkim. Oczywiście będziemy dyskutować o sztuce, będziemy rozmawiać z artystami o samym procesie tworzenia, jaki on jest, czy on jest lekki, czy ciężki, o sztuce w architekturze i to w takiej architekturze, którą my mamy, nie architekci, tylko mieszkańcy w naszych domach, w naszych biurach, czy w naszych mieszkaniach. Dlaczego sztuka zmienia aurę, w której żyjemy i w której pracujemy i dlaczego warto sztukę wprowadzić do swojego dobrostanu.
2: No właśnie, będzie można ją wprowadzić dosłownie, bo na forum można będzie zrobić zakupy.
4: Tak, my jakby nie uczestniczymy w tego typu działaniach, natomiast na forum będzie ponad 60 artystów i tutaj wszyscy odwiedzający będą mogli zobaczyć kilkaset różnego rodzaju dzieł w różnych cenach, w różnych technikach i na pewno dojdzie do relacji biznesowych pomiędzy odbiorcą sztuki a dawcą sztuki.
2: W takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i za wrażenia artystyczne.
4: A my zrobimy wszystko, żeby to było naprawdę dobre wydarzenie.
2: To proszę przypomnieć, kiedy trzeba wybrać się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej na Art Białystok?
4: Art Białystok, Targi i Forum Sztuki odbędzie się w dniach 9-11 października 2026 roku.
2: Czyli w tym.
4: Czyli w tym.
2: Zapraszał architekt wydarzenia, prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję.
2: A teraz zajrzyjmy jeszcze do Białostockiego Ośrodka Kultury. Filmowe Podlasie znowu zaatakuje. Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska.
5: Tak, ono zaatakuje w październiku, ale tak naprawdę już prowadzimy nabór filmów, więc zachęcamy wszystkich filmowców, którzy na Podlasiu tworzą, aby przesyłali nam swoje zgłoszenia, tak abyśmy mogli na początku października spotkać się i obejrzeć to, jak to Filmowe Podlasie nas atakuje.
2: Jak oceniasz te ostatnie edycje?
5: Ostatnia edycja była na wysokim poziomie, zresztą autorka nagrodzona filmu Sylwia Szkiłącz była potem nagradzana na innych prestiżowych festiwalach, tak więc chyba ta nasza publiczność ma też bardzo dobry gust, nie chyba, na pewno, wybierając ten film jako ten najlepszy konkursowy, który potem został doceniony również i w Europie, także co roku zdarzają się naprawdę takie perełki warte również promowania i warte wspierania i uzdolnieni artyści, dlatego mam nadzieję, że tegoroczna odsłona Filmowego Podlasia również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i że otrzymamy sporo zgłoszeń. No i też to jest takie wydarzenie, które co roku przyciąga dużą liczbę odbiorców i widzów, którzy chcą wspólnie przez te kilka godzin obejrzeć te filmy, więc cieszymy się, że pomimo upływu lat cały czas to wydarzenie żyje i cieszy się sporym zainteresowaniem.
2: Czyli jeżeli ktoś coś tam gdzieś tam w szufladzie ma, to może warto wygrzebać, kto wie?
5: Zdecydowanie warto się odważyć, bo czasem rzeczywiście mamy czy kompozycje, czy wiersze, czy właśnie filmy w szufladach, a dzisiaj pewnie częściej na dyskach, a brakuje nam odwagi, a zachęcamy do tego, żeby się odważyć, po to też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury, żeby wspierać i zachęcać twórców do tego tworzenia, więc jeśli w kimś gdzieś tam drzemie potencjał reżyserski, to zachęcamy do wysłania zgłoszenia.
2: A zapraszała, zachęcała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku.
1: Jeszcze tylko do 4 października potrwa nabór do 21. edycji projektu Edukacja Młode Horyzonty. Program pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji na wszystkich poziomach oraz z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej. Białostocki Ośrodek Kultury informuje, że misja projektu to dostarczenie edukacji filmowej na najwyższym poziomie i uwrażliwienie na kino młodej publiczności. Ta edycja projektu potrwa do kwietnia przyszłego roku. W ramach spotkań będzie można zobaczyć nie tylko wartościowe filmy, ale również posłuchać prelekcji, które rozwijają wrażliwość artystyczną, zachęcają do krytycznego myślenia i odkrywają tajniki kinematografii. Program jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych. Warto dodać, że do każdego seansu nauczycielom zostały przygotowane analizy psychologiczne i scenariusze lekcji, dzięki którym wejście do kina można włączyć do programu zajęć.
0: Białostoczanie z pasją.
2: Bernarda Nikitorowicz, no wygląda na to, że absolutnie topowa artystka białostocka, malarka obecnie. Jedna wystawa przed wakacjami za tobą, kolejna dzisiaj, no i twój własny mural na ulicy Krakowskiej 17, kobieta podlasianka.
6: No czuję się wspaniale, tak, realizuję to, co mam w głowie. Ja tak któregoś razu już nawet się zastanawiałam, że jak to się wszystko stało, jak to się dzieje, że tyle drzwi się pootwierało i naprawdę nie wiem. Jakbym dzisiaj miała odpowiedzieć, dlaczego tak jest, nie wiem. Tyle mam w głowie, tyle tych pomysłów jest, próbuję je jakby realizować na bieżąco, słuchać swojej intuicji, robić to, co kocham. I to tak wychodzi chyba, że no nie zniechęcam się, próbuję robić, co tylko mi przychodzi do głowy i takie są tego chyba rezultaty.
2: A propos rezultatów, w międzyczasie, podczas wakacji jeszcze twoje malarstwo pojawiło się we Włoszech.
6: Tak.
2: Opowiedz o tym, co to była za przygoda.
6: No to wspaniała przygoda. Otóż dostałam takie zaproszenie na Facebooku, na Messengerze od Mauro Gamperiego z Włoch. To jest kurator wystaw międzynarodowych. I zaprosił mnie właśnie na wystawę do Wenecji.
2: Gdzie cię znalazł?
6: Na Instagramie. I wysłałam mu swoje portfolio i moje obrazy. I on wybrał ze wszystkich obrazów właśnie te dwa, które są w tej chwili w Wenecji. Pojechałam tam na wernisaż, na weekend. No i było wspaniale. Poznałam wspaniałych ludzi. Mam teraz zaproszenie i do Florencji, i do Berlina. Więc mam nadzieję, że jak tylko będę mogła, to będę też towarzyszyła. Bo świetnych ludzi naprawdę poznałam z całego świata. I z Kanady byli ludzie, i z Finlandii. W pięknych też przestrzeniach z Scuola San Teodoro. To jest bardzo blisko placu Świętego Marka. No miejsce fantastyczne, cudowna podróż, cudowne doświadczenie. Cieszę się, no bardzo się cieszę.
2: Czy to już była ta twoja nowa abstrakcyjna seria Mało Miasteczkowi?
6: Nowa seria jak najbardziej podobała mu się, ale patrząc na wystawę, którą komponował właśnie w Wenecji, to on potrzebował bardziej figuratywnego malarstwa, dlatego że wszystkie inne obrazy były abstrakcyjne. Więc wybrał dwa bardziej figuratywne w kierunku figuratywności, czyli z poprzedniego mojego cyklu. No i wkomponowały się, podobają się, także mam duży odzew też. I poszły właśnie te dwa. Nie z cyklu Małomiasteczkowi.
2: A co się z tamtymi dzieje, bo ich tutaj też dzisiaj nie ma na wernisażu?
6: Cykl Małomiasteczkowi idzie do Suwałk. W grudniu mam wystawę w Suwałkach i w tej chwili jakby układam tą wystawę. Również będzie pod tytułem Małomiasteczkowi i w tej chwili układam ten cały cykl na tą właśnie wystawę. Więc tutaj na dzisiejszej wystawie również jest mój poprzedni cykl figuratywny.
2: To przejdźmy jeszcze do muralu. Tam jest ta twoja podlasianka. Dosyć znany już motyw, który powstał jakiś czas temu.
6: Powstał jak studiowałam podyplomowo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To jako praca dyplomowa, gdzie trzeba było utożsamić siebie z jakąś rolą społeczną, zrobić okładkę ze sobą. Ja wybrałam siebie właśnie jako Podlasie. Nie wiem też, jak to się stało. Po prostu podobało mi się to. Mi się zawsze podobała ludowość. Lubię wyszywać sama. Lubię nasze wzory, naszą tkaninę dwuosnowową, wianki, korale czerwone, kolory w ogóle, jakie mamy tutaj na Podlasiu, bardzo intensywne. I tak powstała podlasianka z tej wielokulturowości, z tej radości, z wielu różnych wątków też, które u nas tutaj na Podlasiu są. I powstała właśnie podlasianka z wiankiem, który symbolizuje nasz region, czyli Krainę Otwartych Okiennic, czyli nasze kościoły, cerkwie. Jest to dziewczyna wielokulturowa i wielonarodowościowa. Ja jestem tolerancyjna, jestem właśnie za wielokulturowością, przyjaźnię się z wieloma takimi ludźmi. I dlatego chciałam, żeby ona była dla każdego, a nie tylko dla jakiejś grupy.
2: Ładnie się rozkręca to wszystko. Od jednej wystawy pojawiają się kolejne, czyli najważniejszy chyba jest ten pierwszy impuls, gdzieś się pojawić, a potem już idzie.
6: Nie bać się.
2: Przede wszystkim na początku coś stworzyć dobrego.
6: Powiem ci, że nie bać się. Ja każdemu to mówię, że otwierać kolejne drzwi, nie bać się, nie zniechęcać się i iść do przodu, tak? Rozmawiać z ludźmi przede wszystkim, nie ukrywać się gdzieś tam w swoich galeriach. Ja jestem przecież promotorką tego, żeby obrazy wyszły na ulicę, wyszły na wszystkie imprezy, jakie są tylko możliwe, bo ludzie galerii się boją, ja już to powtarzam za każdym razem, żeby to malarstwo towarzyszyło nam po prostu w życiu codziennym. I dzięki temu ludzie zauważają, mogą nie znać się na tej sztuce, a podchodzą do obrazu, mówią, tak, to jest to, to mi się podoba. I to chyba o to chodzi, żeby też artysta opowiadał o tych obrazach, jak to tworzy, czym tworzy, co miał na myśli, co nim kieruje. To bardzo ważne, żeby zaprzyjaźniać ludzi z tematami, z malarstwem, ze sztuką, z rzeźbą, ze wszystkim. Nie siedzieć absolutnie w galeriach, tylko się spotykać i wychodzić na zewnątrz.
2: Wkrótce 10 lat Marszanda, to także też ten twój czas w malarstwie i w fundacji, i też w galerii.
6: Fundacji, ja tylko nie zamykam się na siebie, nie promuję siebie tylko i wyłącznie. Przecież dla mnie to też jest ważne, żeby zaistnieć. Natomiast też moim celem jest pokazywanie artystów z całego województwa. I taki mam też plan na przyszłość, nie będę go zdradzała. Natomiast wiem, że w małych miejscowościach tutaj w naszym województwie są malarze, których warto pokazać tutaj w przestrzeni Białegostoku i mam taki zamiar.
2: Tak jak wspominałaś, jedziesz się rozejrzeć do Suwałk, pokazać siebie, tak. ale też rozejrzeć.
6: Poznać ludzi, tak, dokładnie tak. Bo tam też bardzo dużo malarzy właśnie fajnych jest. Już była taka jedna wystawa w tamtym roku, Podlaski Wymiar Sztuki, gdzie pokazywałam właśnie artystów spoza Białegostoku. Uważam, że była bardzo udana, bo poznaliśmy ludzi w ogóle tak nie stąd i nadal mam zamiar to kontynuować.
2: Fajnie, że się dzieje w Białymstoku.
6: Ja też strasznie się cieszę. Ciągle są wystawy i uważam, że naprawdę Białystok tętni życiem kulturalnym.
2: No i za chwilę Art Białystok.
6: I za chwilę Art Białystok, to już w ogóle z całej Polski, nie tylko ze świata przyjadą ludzie pokazywać swoje obrazy, więc myślę, że dzieje się i trzeba to śledzić. I szczególnie malarstwo leży mi na sercu, bo muzyka, książka są zaopiekowane, a malarstwo moim zdaniem jeszcze cały czas gdzieś jest w ukryciu.
2: No i miejmy nadzieję, że będziesz odkrywać.
6: No mam nadzieję.
2: Czekamy na kolejne rzeczy.
6: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Bernarda Nikitarowicz.
6: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
0: Czas wolny w Białymstoku.
1: Opera i Filharmonia Podlaska zainaugurowała 72. sezon artystyczny. Nie zabraknie w nim dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek, ale w planach są również premiery i niespodzianki. Program jest bardzo bogaty, bo do końca tego roku zaplanowano aż 70 wydarzeń artystycznych. Od wielkich dzieł symfonicznych i oratoryjnych po koncerty prezentujące muzykę filmową. Co więcej, Opera i Filharmonia Podlaska będzie również wspierała młodych wykonawców. W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, widzowie będą mogli obejrzeć koncerty w ramach tzw. studenckiej sceny młodych, w których wystąpią uczniowie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. W tym roku odbędzie się również jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem profesor Wiolety Bieleckiej. To już 20 lat działalności tego cenionego w kraju i za granicą zespołu, więc świętowanie znalazło się w jesiennym repertuarze, mówi Mirosław Jacek Błaszczyk, konsultant muzyczny opery.
7: Tam zabrzmią utwory Samuela Barbera, Gustawa Malera, Zbigniewa Preissnera, Wojciecha Kilara, ale także muzyka filmowa lżejsza Johna Williamsa, Vangelisa, Enrico Morricone, z takich filmów jak Władca Pierścieni, Król Ostatnich Dni, Podwójne Życie Weroniki, Imperium Słońca, Misja, Henryk V czy Gwiezdne Wojny.
1: Jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się na dużej scenie 9 października. Początek godzina 19. A jeśli chodzi o inne wydarzenia?
7: 16.10. będzie ciekawy projekt w ramach Akademii Młodego Melomana, jako że kontynuujemy spotkania muzyczne dzieci i młodzieży. I to będzie muzyka Marcina Wasilewskiego do filmów animowanych Disneya i Metro Goldwyn Mayer. Zaś 23.10. tu bym chciał się lekko zatrzymać, bo będzie to koncert laureaci konkursów międzynarodowych. Wystąpią m.in. Marcelina Rucińska, która jest laureatką wielkich konkursów Wrońskiego w Warszawie i Eugenii Unimskiej w Poznaniu. Będzie nasza Diana Sidoruk, która uczy się u nas w Szkole Muzycznej w Białymstoku, w klasie profesora Piotra Przydworskiego, naszego muzyka. laureatka takich konkursów jak konkurs w Częstochowie, w Białymstoku, w Salzburgu, w Lublinie, w Sarajewie, w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych, w Kielcach i Toruniu. Lena Maruchacz, saksofonistka, która zdobyła drugą nagrodę w ramach konkursu Młody Muzyk roku 2026 i niezwykle utalentowany trębacz 14-letni Hugo Długosz, który jest laureatem aż 14 konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Wielka gratka dla melomanów, którzy lubią łączenie muzyki klasycznej z muzyką jazzową czy z muzyką swingową. To rekwiem Krzysztofa Herdzina, solistkami Olga Pasiecznik, Krystian Krzeszowiak i Kamil Zdebel. Jak sam kompozytor Krzysztof Herdzin napisał, upamiętnić bliskich to jest stan kontemplacji spokoju, bez niepokoju, ale tkliwie i pogodnie uczcić pamięć najbliższych. Wznawiamy Noc Dziadów z muzyką Herdzina i Piotra Nazaruka, aktorzy Teatru Wierszalin w reżyserii Piotra Tomaszuka i to jest od 3 już października. W Dzień Niepodległości 11 listopada Ewa Rafałko z chórem dziecięcym i Paweł Szypulski z chórem młodzieżowym pokażą piękno polskiej muzyki. I gratka znowu dla melomanów, którzy kochają muzykę francuską, a szczególnie muzykę impresjonizmu. To Camilla Saint-Saënsa, koncert fortepianowy drugi, ale przede wszystkim Claude'a Debussy'ego Popołudnie fauna i La Mer. 27 listopada Massimiliano Caldi przyjeżdża jako dyrygent i Tomasz Strahl, nasi muzycy Katarzyna Martynkiewicz i Szymon Stępka zagrają Krzysztofa Pendereckiego Concerto Grosso, a w drugiej części słynna Symfonia Dworzaka VIII. Wznawiamy od 11 listopada Halkę Stanisława Moniuszko, reżyserii Michała Znanieckiego i Fabio Biondi, Adam Banaszak, kierownictwo muzyczne. Uczcimy naszego wielkiego rodaka, białostoczanina Jerzego Maksymiuka. W tym roku kończy 90 lat i mimo tak zacnego wieku jest w znakomitej formie fizycznej i ogólnej. Zaprezentuje własną kompozycję Czerwony Księżyc. Anna Wolfinger będzie solistką i Schumana drugą symfonię C-dur. I wreszcie przed świętami tradycyjnie kolędy w aranżacjach Krzysztofa Herdzina w jego wykonaniu jako dyrygenta, ale w wykonaniu naszego fantastycznego chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jeszcze chciałem nadmienić, że czeka nas bardzo ważne wydarzenie muzyczne, a to ogólnopolski przegląd młodych dyrygentów, który odbędzie się w 2027 na przełomie marca i kwietnia, ale to będzie jeszcze okazja, żeby o tym wydarzeniu powiedzieć o wiele szczegółowi.
1: Jak dodaje nowa dyrektor opery Małgorzata Bil-Jaruzelska, będą też nowe propozycje.
8: Czekają nas do końca sezonu 2 premiery. Jedna premiera czeka nas w marcu. Będzie to premiera na małej scenie kameralnej. Oskar i Pani Róża, musical w reżyserii Piotra Dąbrowskiego z piosenkami, z muzyką Piotra Klimka. I w maju ogromne wydarzenie, jakim na pewno będzie premiera opowieści Hoffmana Offenbacha. Tu wraca z reżyserią, znana już Państwu i współpracująca z Operą i Filharmonią Podlaską, pani Maria Sartowa, a scenografia oczywiście Damian Styrna. Już dzisiaj Państwa zapraszamy na te dwa wydarzenia.
1: A że to pierwszy sezon artystyczny nowej dyrektor, to przy okazji prezentacji programu artystycznego na najbliższy czas odniosła się ona szerzej do swego pomysłu na funkcjonowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej pod jej kierownictwem.
8: Chcę realizować swój program artystyczny, który zawarłam składając aplikację konkursową, ale również chcę się przyglądać temu, co się dzieje w innych instytucjach muzycznych w Polsce. Nie po to, żeby kopiować ich działalność, ale po to, żeby podążać za współczesnymi trendami, żebyśmy nie stali z boku, żebyśmy jako instytucja artystyczna nadążali za kierunkami, które wskazuje nam współczesność, które wskazuje nam również młoda publiczność, która ma troszeczkę inne oczekiwania. Musimy po prostu starać się podążać z nurtem współczesności.
1: Mówiła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Bil-Jaruzelska.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Podlaskim Instytucie Kultury otwarta została wystawa pod intrygującym tytułem Wielkie Żarcie. To efekt rocznej pracy grupy artystycznej Bohemia, której szefem jest Adam Ślefarski.
9: To jest efekt pracy całorocznej grupy, która się spotyka raz na dwa tygodnie i rozmawiamy na tematy sztuki, na tematy obrazów, udzielamy konsultacji jedni drugim, rozwiązujemy jakieś tam problemy artystyczne, czasem oglądamy jakieś filmy o artystach, potem dyskutujemy na ten temat. A to jest efekt tej rocznej pracy, kiedy wybieramy temat tak właśnie na początku roku i potem go tłuczemy przez cały rok.
1: Wielkie Żarcie, temat bardzo na czasie.
9: Na czasie tak, ale też jest takim tematem dla mnie dość kontrowersyjnym, dlatego że w dobie tego gromadzenia właśnie dóbr materialnych, no i jedzenia, nadprodukcję jedzenia przecież mamy na świecie, a z drugiej strony mamy regiony, gdzie ludzie nawet wody pitnej nie mają, więc to jest taka kontrowersja. Dlatego też namalowałem takiego pieczonego prosiaka w takim stylu, bym powiedział, rembrandtowskim, żeby pokazać to właśnie zakłamanie, że tu wszystko jest na najwyższym poziomie, a inni głodują. Dlatego ten drugi obraz, czyli kuchnia po Wielkim Żarciu, gdzie jest tyle odpadków, które można by było jeszcze wykorzystać. No w ten sposób ja to pojmuję. Jak podjęli ten temat inni, no to widać na obrazach, że niektórzy to ze swobodą, jakąś tam uśmiechnięta buzia dziecka, która je arbuza lub tam różne inne, ale też były takie historie, że materie, na przykład warzywa, można wykorzystać do różnych rzeczy, tak jak zrobił to Krzysztof Chyży z tymi stemplami. To jest też fajny pomysł, fajne przedstawienie tego i z innej strony po prostu, traktując jedzenie jako pędzel w zasadzie.
1: Właśnie różne techniki widzimy, bo i trochę rysunku, i fotografie, i oleje.
9: Tak, no bo u nas w grupie nie ma czegoś takiego, że wszyscy robią tak jak instruktor każe, bo to są ludzie, którzy najczęściej pokończyli licea plastyczne, wydziały architektury, niektórzy studia malarskie i się spotykają i pracują na właśnie taką wystawę, którą chcemy opowiedzieć cokolwiek. Więc z nimi można to robić i każdy ma swój własny styl, znaczy może nie styl, a sposób malowania. I to jest właśnie to, że nikt od nich nie wymaga, żeby byli Leonardami, nie? A moje malarstwo właśnie coraz bardziej, im człowiek starszy, tym bardziej do realizmu ciągnie. Niestety taka jest przynajmniej moja kolej rzeczy. Może to też być przyczyną to, że kiedyś pracowałem w konserwacji dzieł sztuki i tam spotykałem się z klasycznymi obrazami, więc trzeba było nieraz pół obrazu domalować w stylu i coś tam, i coś tam. Długi okres też malowałem takie pastisze składane z kilku elementów z innych obrazów, potem malowane w jednym stylu. No takie rzeczy się malowało kiedyś i to jakby zostało, ta technika jednak zostaje na długo. I
1: robi wrażenie, to trzeba przyznać. Światło bardzo fajne przebija w tej kuchni.
9: No bo ja uwielbiam szukać światła w pejzażu i w pejzażu miejskim, bo światło daje efekt i daje głębię. Tak jak zadziwia mnie teraz, dawno wymyślono farbę, która pochłania 99% światła, czarną. I widziałem taki filmik, jak malowano piłkę futbolową na czarno i znikła. W zasadzie znikła, plama została tylko czarna. Nikt nie podejrzewał, że to jest piłka w ogóle, nie? Sposoby malowania poszły tak daleko, że niektórzy używają tylko czerni i bieli do malowania obrazów. Trudno to nazwać grafiką, bo jeśli to jest malarstwo olejne czy akrylowe, bo w grafice to jest normalne, prawda? Ale tutaj, no ale jest coś takiego, że takie przedstawienia są. Ja uważam, że to jest błąd, używanie czarnego koloru.
1: Taki coroczny wernisaż to taki moment podsumowania, a każde podsumowanie, każdy koniec to też początek.
9: Tak, oczywiście, że tak. Każde podsumowanie roku to jest jakby etap za nami. I teraz przychodzi nowy rok, będziemy robić nowe wyzwania. Będziemy szukać tematu i będziemy dalej działać.
1: Coś chodzi panu już po głowie, co by chciał pan na tapet wziąć?
9: No jeszcze nie. Powiem, że ja daję jednak pole do popisu moim członkom grupy i zadanie, żeby na następny rok wymyślić jakiś temat, który będziemy realizować. Oczywiście będziemy omawiać te tematy, żeby wybrać ten, który nas będzie interesował najbardziej.
1: Czy przyjmujecie nowych członków do grupy?
9: Mam w tej chwili 25 członków, więc nie da się więcej. Po prostu nie da się fizycznie. W tym roku przyjęliśmy dwie osoby, więc to nie jest tak, że ona jest zamknięta fest, ale mówię, no więcej jak 25 nie chcę.
1: Mówił szef grupy artystycznej Bohemia, Adam Szlefarski. Wśród autorów wystawy Wielkie Żarcie, która prezentowana jest w białostockich spotkach, jest Barbara Piekarska-Buchilal. Cześć Basiu.
10: Cześć, cześć.
1: Podejdźmy do twoich prac. Feria pięknych barw i fantastyczna ekspresja, wręcz taka surrealistyczna.
10: No dobrze, zaczynasz, bo lubię takie historie nieoczywiste. I tutaj tak podeszłam do tematu trochę śmiesznie, trochę dramatycznie. Metafora wielkich żarcia, czyli wszyscy wszystkich pożerają, coś jest takiego w tym łańcuchu pokarmowym. No i znalazłam wizerunek trzech kucharek, które mnie bardzo zachwyciły swoją ekspresją i zbudowałam na tym motywie całą historię, prawda? Na dole ryby, na górze są ptaki. Jedna z kucharek ma nóż, gotowa do egzekucji, ewentualnie do przyjęcia gości.
1: Tak ten nóż przyciąga uwagę.
10: No, właśnie tak miało być, taki był zamiar. No i z boku są grzyby i ryby, czyli nasza polska kuchnia.
1: Tęczowe pastele, błękity, róże, fiolety.
10: Bardzo się cieszę z tej pracy, bo właśnie bycie w tej naszej grupie Bohemii tak człowieka inspiruje do pracy grupowej, do pewnego rodzaju takiej zdrowej rywalizacji. Prace nasze powstawały w ciągu tego roku. Były liczne spotkania, omawialiśmy te prace, konsultowaliśmy się nawzajem. Także bardzo owocna praca jest w grupie Bohemia.
1: Obok tego surrealistycznego obrazu dwa inne oleje.
10: Tak, dwa inne, które są pewnym uzupełnieniem i dalszą częścią takiej baśni, bo to jest taka konwencja baśniowa. Tu przed chwilą koleżanka powiedziała, że grzyby przypominają jej Gaudiego architekturę, bo są rzeczywiście bardzo, bardzo wyrafinowane w formie. To są krufle. To jest ptak w sitowiu i dołem płyną rybki, takie trochę przezroczyste. Taki żart mały.
1: Jak wspominasz w ogóle tegoroczny plener?
10: Wspaniale. Jak zwykle masę wrażeń, fajne obrazy powstały, także polecam naprawdę takie wyjazdy, bo to jest taki oddech po całym roku od takiej pewnej rutyny, codzienności, od miasta. To było w Trochiczynie.
1: Co najbardziej Cię zainspirowało podczas warsztatów?
10: Jak zwykle towarzystwo, które co roku jest to samo. No i Trochiczyn, który wiadomo, że ma tyle kątów, że można cały rok malować i jeszcze nie mieć dosyć. Sztuka leczy. Zawsze się tego trzymam.
1: Kolejny z autorów, Sławomir Kolenda.
11: Tak, to jest moje wielkie żarcie. Z lewej mamy rajską jabłoń. Trudno mówić o żarciu, ale kontekst zaraz wytłumaczę. Z prawej strony mamy wiedzę odrzuconą. Ale i tu coś konsumuje pewne rzeczy. Z lewej strony mamy rajską jabłoń i to jest taki zaczątek wszystkiego, co się dzieje i do dziś, czyli to, co się z nami dzieje, co my zrobiliśmy. To jest pierwotna moja wizja jakby tego, co się działo na początku. Później doszedłem do wniosku, że może to jest to drzewo, z którego zeszliśmy, a jak zeszliśmy, to co żeśmy narobili, nie? I to jest ta pierwsza praca. Natomiast ona jest jakby, no jest w pewnym sensie o konsumpcji, ale o tym, co najgorsze, czyli tym, co my robimy, jak delikatnie porozmawiamy sobie, co zrobiliśmy, to chyba zjedliśmy ileś gatunków zwierząt, a ileś przestało w tym łańcuchu funkcjonować właśnie dzięki temu, co robimy. W tej pracy natomiast mamy zupełnie inną kwestię, bo widzimy tutaj te książki spadające w jakieś odmęty i coś, co je zjada, a przynajmniej próbuje ugryźć. To jest taka metafora i moja wizja tego, co odrzucamy na co dzień. My nie chcemy czasem nawet czegoś wybrać, tylko odrzucamy to tak mimowolnie i to dotyczy pewnych zachowań, pewnych ważnych, istotnych rzeczy w naszym życiu, czyli akceptacji, zrozumienia, analizy, ale moment, jeśli nawet coś zrobimy, stworzymy, na przykład pani napisze książkę, a ja jej nie przeczytam, lepiej raptem gdzieś ona zginie, gdzieś ona trafia i to jest to wszystko i to jest ta wiedza odrzucona. Szeroko pojęto.
1: Ciekawa jest też technika, jak pan to robi.
11: No, powiem szczerze, tutaj mieliśmy wolną rękę, więc naprawdę tu mamy zwykłą tekturę. Na tej tekturze mamy kredki, mamy tusze, koliny, tusze wodoodporne, permanentne, tak zwane indyjskie i troszeczkę właśnie kredki akwarelowej. stąd to wszystko tak wygląda. Tu coś tam błyska, no to wie pani, to się robi, wejdę mocniej w warsztat, no tak w prosty sposób to się robi, od tego jest gumka na przykład, żeby te smugi wyciągnąć.
2: Takie smugi światła.
11: Tak, tak. Natomiast myślę, że jeszcze popracuję nad tą pracą, dlatego że on niepokoi mnie, ona jest zbyt jasna. Robiłem ją w ciemnej pracowni i ona wydawała mi się troszeczkę ciemniejsza. Natomiast tutaj w tym oświetleniu ona zbyt jest jasna. Tu byśmy to zostawili, tu natomiast, gdzie to wszystko opada, ta wiedza, tam jest coś, co praktycznie powinno być ciemniejsze.
2: No bardzo to precyzyjnie, pan takim piureczkiem z netkim was buduje kreseczkami obraz. I
11: tak, uwielbiam tą technikę, powiem pani krótko. Miała być jeszcze jedna praca podobna do kolegi, ale już zabrakło mi czasu na przygotowanie. Myślę, że na następnej wystawie pojadę coś w tym stylu, plus jakieś płótno, żeby ktoś mi nie zarzucił, że czegoś pędzlem nie robię. Natomiast jeśli chodzi o tą tutaj pracę, to mamy przede wszystkim materiał, na którym to zrobiliśmy jako ciekawostkę, bo tutaj mamy karton kredowy, czyli mamy papier kredowy z połyskiem. Na tym poszły tusze, farby akwarelowe, ekoliny i kredka tam w tej rozecie. No i zabrałem mojej szanownej małżonce spray, więc tak sobie tam popsikałem czymś, chyba jakimś lakierem, żeby uzyskać te takie jakieś kropeczki. No, efekt jest fajny, raczej dobry. Zapraszam panią na następne wystawy, bo będziemy prezentowali pracę z plenerów w Drohiczynie. To będzie trochę inna tematyka, bo będzie stara architektura, może coś związanego z religią, bo to jest Podlasie, mamy mnóstwo wyznań w końcu. Dużo pejzażu, dużo bardzo fajnej fotografii. Myślę, że tam pojawi się wiele rzeczy, których moi koledzy mogli do tej pory nie mieć okazji pokazać, ale myślę, że będzie coraz jeszcze bardziej interesujące.
1: O wrażenia z wystawy zapytałam szefa Fundacji Marszant, Janusza Żabiuka.
4: No, wrażenia są bardzo różne, bo wystawa jest bardzo różna, bo artyści są bardzo różni. Natomiast interesujące jest to, jak się kojarzy różnym artystom i jakie emocje wywołuje zwrot Wielkie Żarcie. Bo jest tu naprawdę dużo ciekawych spojrzeń na ten sam temat i dlatego jest to wystawa interesująca. Oczywiście różnorodna pod każdym względem i pod względem techniki, bo jest i malarstwo, i rzeźbiarstwo, i pod względem potraktowania tematu. Ale to jest bardzo fajna wystawa i fajnie ją zobaczyć. Dla mnie jest to odniesienie do filmu Wielkie Żarcie i tak jak tu szedłem, to właśnie z tą myślą. Natomiast niekoniecznie tak jest, ponieważ rozmawiałem z artystami, część artystów tego filmu nie oglądała, bo mówią, że są za młodzi na ten film. Ale na pewno to skojarzenie dla części osób funkcjonuje.
2: Który obraz zrobił szczególne wrażenie na tobie?
4: Tak naprawdę trudno powiedzieć, jest wielka różnorodność i zależy jakby na czym się skupimy, bo jak się skupimy na różnych rzeczach, to różne obrazy w tych kwestiach będą bardziej interesujące, natomiast najdłużej się zatrzymałem przy obrazie, gdzie to Wielkie Żarcie to są rybki i stopy i rybki czyszczą stopy higienicznie. I mają Wielkie Żarcie.
1: A ten wielki pieczony prosiak Adama Ślefarskiego w ogromnej złotej ramie?
4: Znaczy, to jest bardzo wyzywający obraz i dla niektórych wręcz denerwujący, bo część osób, które tu są na dietach i to na dietach lekarskich i wrażenie tego obrazu jest takie z jednej strony odrzucające, a z drugiej zachęcające i ludzie się na pewno biją z myślami i mają chęć na Wielkie Żarcie.
1: A jeśli pojawiłby się tu jakiś weganin lub wegetarianin, to jeszcze inny wymiar prowokacji zyskuje ten prosiak.
4: No właśnie, nie patrzyłem na to pod tym kątem. Czy są tu obrazy wegańskie? A może tu jest tak, że po jednej stronie są wegańskie, a po drugiej niewegańskie? Także to jest interesujące, spojrzę na tą wystawę pod tym kątem, czy jest przynajmniej w części wegańska.
1: Wystawę recenzował Janusz Żabiuk. Tak jak słyszeliście, na Wielkim Żarciu w Podlaskim Instytucie Kultury nie brakuje wrażeń artystycznych, ale też i kontrowersji, które zresztą wywołuje sam tytuł wystawy i jego filozoficzny kontekst.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku.
1: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego.

0: zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dbamy. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Seroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum, Huberta Czuchańskiego.
1: Są pieniądze, jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół z Seroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po I wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
0: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
1: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każde muzeum skanskanowskie marzy. Ja myślę, w przyszłości, gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonnicą z Seroczyna w stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko, mam nadzieję, będzie wymagał też sporo pracy takiej czysto merytorycznej.
0: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić, czyli cały ten proces szukania, zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Seroczynie, no jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje, jakie tutaj są mechanizmy?
1: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy, no i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy, te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela, różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone, czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją, różnie to bywa.
0: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
1: Zdarzają się darowizny, czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie, i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne, no i trzeba negocjować, różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał, ale my mamy narzędzie jako muzeum, przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić, i ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów, no fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam, więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
0: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
1: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. Tabliczka niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach czasami gdzieś tam eksponowanych jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów. Natomiast przy budynkach raczej nie, ale zdarzają się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą taki obiekt. Ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze. Natomiast ważnym było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
0: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
1: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja.

0: funkcję wyposażenia takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i obryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów, do tego jednak tych, których będzie nam brakowało.
1: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
0: O tym nie mówiłem, dlatego że brak ołtarza, ale...
1: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
0: Być może.
1: Albo zrobić.
0: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat, to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada obszarów wiedzy i jest to skomplikowane i myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Mówił pracownik Skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
3: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
3: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też po graniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
1: Cóż takiego znaleźli?
3: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
1: Co pokazujecie?
3: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
1: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
3: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
1: A czym teraz się zajmujecie?
3: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
1: A co w Biebrzy badacie?
3: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
1: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
3: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienie tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
3: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
3: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
3: Mamy najstarszy garnek, na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z na rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy, zachowane w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tą naszą prehistorię wręcz.
3: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
2: Radio Złote Przeboje.